na. Chuh-cha-chuh-cha, na-na-na-na. Petsi-kwa-tsi-t-kas-ka-kas-ka, na-na-na-na-na-na-na-na. Kiela-mung-kal-tup-tam-tup-tam, na-na-na-na-na-na-na-na.